Elonkoma kona kama jambla mwana mzala mina de sokru wena nokonoko wa house of 20 u koma uri kwini kononga kona kama jambe ya sokra na mondla ne ha 0600875942 wena bisura chisira fa mina nokoma kona kana mbrele u zala mina sokru koma uri kwini kama jambo ya sokra na mondla nokonoko u koma uri kwini ndlela yo yaleyo ne